0: tou nejlepší z TikToku.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: New truck, big

Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Turn it up, turn it up.

vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next Generation. Next Generation.